0: Shakira je zamigala in zapela, zjutraj Burna Boy, daj, daj, 15 do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Larenji z vami, na vrsti je pa naša poletna glasbena uganka, turist.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.